ngamatin ngomretin la cicit na rarandar ul ma dal kondruen mareke ara indiang ul ma oi oi ara ara kokoro tondreo mala cicit na marka perwala.